0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
2: Tu jesteś u siebie.
3: We wtorek, 1 września z berlińskiego studia RBB Kosmo wita Państwa bardzo serdecznie Tomasz Kycia. Dzisiaj w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej w wielu miejscach w Polsce i na świecie uczczono pamięć ofiar tej wielkiej tragedii. Tak było w uroczystościach państwowych na Westerplatte, tak było podczas oficjalnych uroczystości przy pomniku polskich ofiar niemieckiej okupacji i terroru w samym centrum Berlina, nieopodal Urzędu Kanclerskiego. Ja chciałem dzisiaj, trochę w ramach patrzenia w przyszłość, jeszcze raz zaproponować rozmowę z szefem polskiej ambasady w Berlinie, którą nagraliśmy właśnie w ambasadzie w czerwcu tego roku, Jan Tombiński. Podsumowuję w tej rozmowie 35 lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, czyli 35 lat współpracy czy też braku współpracy polsko-niemieckiej. W tejże rozmowie nie omijając kwestii bolesnych, tych kwestii historycznych. A wszystkich, którzy chcieliby usłyszeć całą rozmowę, zapraszam do podcastów, bo oprócz radia jesteśmy też dla Was w podcastowni, czyli w radiu na wynos. Wystarczy zainstalować na smartfonie aplikację podcastową typu RD Sounds, Spotify czy Apple Podcasts i można nas słuchać o każdej porze dnia i nocy i w pełnej długości do woli. A teraz już Jan Tombiński, szef polskiej ambasady w Berlinie. Przejdźmy do samej realizacji traktatu, który został w 1991 roku podpisany między Polską a Niemcami. Chciałbym zapytać, czy zarówno Polska, jak i Niemcy wywiązały się z realizacji tego traktatu. Wrzucam na razie na początek naszej rozmowy jeden z aspektów, to jest kwestia nauczania języka polskiego w Niemczech. Dopiero w 2023 roku organizacje polonijne otrzymały pierwsze znaczące środki z funduszy federalnych na nauczanie języka polskiego jako języka kraju pochodzenia, czyli tego w tym tak zwanym systemie pozaszkolnym. Teraz co roku muszą składać nowy wniosek, bo nie ma długoterminowej koncepcji budżetowej. No a jeszcze kilka miesięcy temu tegoroczne finansowanie stało pod znakiem zapytania. Czy jest szansa, by w tych rozmowach, bądź co bądź jednak przyjaznych z Niemcami, skoro świętujemy 35-lecie traktatu, doprowadzić do takiej sytuacji, że Polacy w Niemczech jednak mają to sfinansowanie zapewnione na stałe?
4: Zaczyna pan od 20 artykułu tego traktatu, a przed nim było 19 innych, więc myślę, że popatrzmy całościowo na realizację traktatu i na to, jak dalekowzroczny był wtedy ten traktat i w jakich warunkach on był wynegocjowany i formułowany. To był rok 91. W Polsce stały wojska sowieckie, tak samo jak i w części Niemiec w dawnym NRD. Dopiero kładliśmy podwaliny pod nowy system. Kładliśmy także podwaliny pod włączenie Polski do instytucji Europy Zachodniej. I to są te pierwsze i podstawowe i najważniejsze chyba elementy tego traktatu poza potwierdzeniem uzgodnień z 90 roku w sprawie przebiegu granicy, w sprawie kwestii, które dotyczyły historii i zaszłości. Więc myślę, że to był ten fundament i musimy... Dzisiaj, ile czytam ten traktat, to myślę sobie z uznaniem o jego autorach, że tak daleko patrzyli, bo w 91 roku mówienie o tym, że Polska powinna być członkiem Unii Europejskiej, wtedy jeszcze wspólnot europejskich, ale to było już bardzo daleko idące, wcale to nie było taką oczywistością. I to się wszystko udało i Niemcy w tym procesie pełnili dla Polski rolę przewodnika i ogromnie pomocną. Wiele innych krajów Europy Zachodniej było znacznie bardziej sceptyczne niż Niemcy. I myślę, że w tych takich najbardziej strategicznych, dalekosiężnych sprawach to ten traktat został wykonany i to z nadwyżką. Tam jeszcze oczywiście nie mogło być mowy o wejściu Polski do NATO, ale już w tym traktacie też są zapisy mówiące o współpracy wojskowej i o współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Więc te myśli, które tam zostały zawarte, one zostały potem rozwinięte. Tu rzeczywiście, jeśli chodzi o naukę języka polskiego i dostęp raczej do nauki języka polskiego dla osób mieszkających w Niemczech, które się poczuwają do polskości, to był duży deficyt i jest to nadal deficytem. Warunki się też zmieniają w tej chwili, jeśli chodzi o dostęp do języka, bo pamiętajmy, w 1991 roku o internecie i dostępie online do kultury nie było mowy, prawda? To wszystko w innych warunkach było, więc te warunki też wpływają na to, jak postrzegamy dzisiaj dostęp do kultury, do języka i pielęgnowanie języka. Tu cały czas zabiegamy o to, żeby było nie tyle co roku więcej środków, tylko o to, żeby język polski był dostępny w szkołach niemieckich i nie tylko jako język dla osób wywodzących się z Polski czy przyznających się do polskiej kultury, ale także, żeby ten język polski zaistniał na równoprawnych zasadach jak inne języki obce nauczane w szkołach niemieckich. Mamy jakąś taką tendencję cały czas do zawężania znajomości języka polskiego wyłącznie do polskości. A powinniśmy być dumni z języka i starać się, żeby ten język był traktowany tak samo jak inne języki obce, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski czy angielski, które są nauczane we wszystkich tych krajach Europy jako dość powszechne, nawet chiński czy japoński. A polski ciągle my traktujemy jako język, który jest wyłącznie językiem porozumiewania się osób przyznających się do polskości.
3: Tylko jak, jak dyplomacja ma zachęcić Niemców do mówienia po polsku?
4: Dyplomacja zachęca Niemców do mówienia po polsku także takimi twardymi cyframi. Jeżeli Polska dzisiaj jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Niemiec, jeżeli z Polski przychodzą do Niemiec inwestycje, bo po latach raczej absorpcji inwestycji niemieckich w Polsce, nagle widzimy, że w Polsce już powstał kapitał nagromadzony na tyle, że polskie firmy dokonują ekspansji na rynku niemieckim. Więc znajomość języka polskiego staje się także atutem profesjonalnym dla Niemców. I starajmy się ich tym przekonywać, że znajomość języka polskiego to jest atut, a nie wyłącznie niszowa znajomość jakiegoś języka z kraju, z którego wywodzili się rodzice czy dziadkowie.
3: Spojrzeliśmy w takim razie w przyszłość nauką języka polskiego. Na chwilę chciałbym się zatrzymać jeszcze wciąż na przeszłości, ponieważ do traktatu należy też kultura pamięci. I pamiętam, że właśnie w tym miejscu, w ambasadzie, nagrywaliśmy audycję i podcast o tym, jak ambasada, pan ambasador, ale także kilku pionierów polsko-niemieckiego pojednania przyczyniło się do tego, by powstał przynajmniej ten tymczasowy pomnik dla polskich ofiar II wojny światowej, tutaj w samym centrum Berlina. Ale ta debata trwa od 2010 roku, kiedy Władysław Bartoszewski ją poruszył na forum publicznym, notabene także na forum polsko-niemieckim, które teraz się zbliża. Czy widzi pan gdzieś koniec tej debaty, bo tego rzeczywistego pomnika i domu polsko-niemieckiego wciąż nie ma i na razie się na to nie zanosi, żeby gdzieś jakieś konkrety powstawały?
4: Już to, że dopiero w 2010 roku ten temat został podniesiony i na takim szczeblu jak wielkiego naszego ministra Władysława Bartoszewskiego, czyli 65 lat po zakończeniu wojny, to już wskazywało na ogromny deficyt, bo ciągle nie dość przypominać, że 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa napadem Niemiec na Polskę. Wszystkie inne zdarzenia tej wojny były pochodną tej pierwszej napaści 1 września 1939 roku. I upamiętnione są tutaj ofiary różnych narodowości, począwszy od pomnika Armii Czerwonej, zwycięstwa nad faszyzmem i nad Niemcami, ale by tego wszystkiego nie było, gdyby nie ten 1 września. Prawda? Więc należało zacząć od tego 1 września. Ja to odczuwałem jako ogromny deficyt, jak przyjechałem do Berlina niespełna 2 lata temu i trafiłem tutaj na grupę osób, które promowały budowę pomnika z już niestety nieżyjącą Ritą Zsuszmuth na czele. I próbowałem z różnymi osobami rozwiązać ten, wydawało się, węzeł gordyjski. I to się udało zrobić przez to, że wreszcie określiliśmy miejsce, gdzie ten pomnik ma powstać. Powstał ten pomnik tymczasowy. I to nie jest tak, że nic więcej na horyzoncie nie widać, bo już jest rozpisany konkurs na budowę docelowego pomnika. Ten konkurs ma być rozstrzygnięty w tym roku, czyli nie w jakiejś nieokreślonej przyszłości. Są na to środki, jest już powołane jury polskie i niemieckie. Do konkursu zgłosiła się, jak mi mówią niemieccy urzędnicy, rekordowa liczba chętnych, 117 zgłoszeń chętnych do udziału w tym konkursie zostało zgłoszonych. Trwa teraz przegląd tych zgłoszeń, żeby wyselekcjonować grupę 25 mniej więcej pracowni, które już mają takie dokonania, które dają gwarancję, że to, co zaprezentują już w trakcie konkursu, będzie odpowiadać temu znaczeniu, jakie przywiązujemy do tego pomnika i temu miejscu, które udało się dla tego pomnika już zarezerwować, bo miejsce jest dla wszystkich, którzy przyjeżdżają z Polski, też tych bardzo wielkich sceptyków, mówią, nie spodziewaliśmy się, że to w tak wielkim, tak prestiżowym miejscu będziemy budować pomnik pamięci polskich ofiar II wojny światowej.
3: Może dodajmy, że dla naszych słuchaczy, że to jest miejsce przed budynkiem Reichstagu, czyli dzisiejszego parlamentu niemieckiego, Bundestagu, i obok Urzędu Kanclerskiego.
4: Tak, czyli takie miejsce, które, jeśli chodzi o prestiż miejsca, jest pierwszorzędne w Berlinie, miejsce w samym centrum, i myślę, że to będzie właściwe i godne upamiętnienie polskich ofiar. Także ruszyliśmy ten proces z miejsca zgodnie ze starą taką chińską zasadą, że długi marsz zaczyna się od pierwszego kroku. Dopóki nie było określonego miejsca, dopóki nie było tego tymczasowego pomnika, ciągle tkwiliśmy w dyskusjach, a gdzie, a może, a czy w ogóle, jak to zrobić, ale tym, że się udało przekonać miasto Berlin, przekonać polityków niemieckich, przekonać parlament niemiecki do tego, to jest właściwe miejsce, przestajemy rozmawiać, tylko robimy, to cały proces ruszył.
3: Czyli pan widzi takie światełko na końcu tunelu, że jednak...
4: A tutaj dość mocne światło. Tak? Tunel, nie powiem, że to jest światełko w tunelu, tylko raczej dość...
3: Czy to da się już określić w konkretnych datach?
4: Według planu budżetowego i tego, co założył Urząd Ministra Właściwego do Spraw Kultury na poziomie federalnym, przewidziane są pieniądze na realizację w przyszłym roku. Czy to się uda zrobić, zależy, jakie projekty zostaną zgłoszone, jak one będą duże i czy realizacja w ciągu roku będzie możliwa. Ale pieniądze i założenia realizacyjne przewidują, że będzie realizacja już trwać w 2027 roku.
3: To ja chciałbym jeszcze jedną kwestię historyczną poruszyć, zanim zapytam pana o dwie sprawy dotyczące naszej przyszłości i teraźniejszości. Jedna to jest kwestia zadośćuczynienia. Pamiętam, że podczas konsultacji międzynarodowych jesienią w Berlinie premier Donald Tusk mówił w obecności kanclerza Merca, że polskie ofiary II wojny światowej to już garstka ludzi, i padły tam takie mocne słowa: pośpieszcie się. Chodzi oczywiście o wykonanie jakiegoś znaczącego gestu zadośćuczynienia wobec wciąż jeszcze żyjących polskich ofiar II wojny światowej. Czy ma pan wrażenie, że Niemcy się śpieszą?
4: Nie. To jest bolący temat dla nas. Zakładałem, że tutaj argumenty są na tyle silne i na tyle przemawiające do nie tylko polityków, ale także do społeczeństwa, że nie będzie wielkim problemem, żeby te świadczenia dla jeszcze żyjących ofiar czy obozów, osób, które jako dzieci były w obozach, dzieci jako dzieci wywiezione na roboty, urodzone w trakcie, gdy rodzice byli na robotach przymusowych w Niemczech i często germanizowane, no bo to takie też przypadki mamy, że tutaj nie powinno być sporu co do tego. Niestety te argumenty nie trafiają i tu zawsze ja używam takiego argumentu, że zaniechanie w tym zakresie kosztuje znacznie więcej niż te pieniądze, które na to należałoby wydać. Wszystkie propozycje zostały przygotowane przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, tę fundację, która ma doświadczenie z przeprowadzaniem wypłat, wie, ile osób jeszcze żyje, ma wszystkie dane. Te wyliczenia zostały przedstawione stronie niemieckiej, ale decyzji ciągle nie ma. Jest to problem bolący i trudny, także dla nas często do zrozumienia.
3: A kogo należałoby przekonać, żeby ta sprawa rzeczywiście przyspieszyła?
4: Nie będę mówił tutaj po imieniu i nazwisku, kogo należałoby przekonać. Najbardziej chyba należałoby przekonać wyborców niemieckich, bo oni mają większy wpływ na swoich polityków niż my, bo my nie jesteśmy głosującymi w następnych wyborach.
3: Przejdźmy do spraw, które są dziś tu i teraz, chociaż te, o których mówiliśmy, też są tutaj i teraz. Polska zawsze z Niemcami nową umowę obronną, która ma pogłębić, tak przynajmniej się podaje, współpracę wojskową i wzmocnić bezpieczeństwo NATO. O co konkretnie chodzi? Bo ta umowa będzie podpisana dokładnie wtedy, kiedy Polska i Niemcy będą świętowały 35-lecie traktatu.
4: Ta umowa wynika z dzisiejszej sytuacji bezpieczeństwa. Kwestie bezpieczeństwa są dziś chyba jednymi z najbardziej omawianych we wszystkich formatach międzynarodowych. I dobrze, że do uzgodnienia tekstu i takiej umowy dochodzi. Na ile ona nas przeniesie w nową rzeczywistość, nie zależy od tego, co zostanie napisane na papierze, tylko zależy od tego, jak zostanie realizowana codziennej pracy ta współpraca wojskowa polsko-niemiecka. My ciągle mamy problem i po jednej, i po drugiej stronie z uświadomieniem sobie, że Polska i Niemcy od 27 lat są sojusznikami w jednym sojuszu w NATO. I przełożenie tej rzeczywistości formalnej na realną pracę zabiera bardzo dużo czasu, niestety. Myślę, że tu nie tylko chodzi o to, co my opiszemy, jakie obszary współpracy, jakie stworzymy struktury współpracy, jak będziemy komunikować, a potem realizować ten nowy układ wojskowy. Ważne jest także to, żebyśmy się nauczyli języka mówienia o Polsce i Niemcach jako sojusznikach. To nie jest proste, mając w pamięci przeszłość relacji polsko-niemieckich. I nie mamy opanowanego języka mówienia o sojuszu polsko-niemieckim. Myślę, że to jest zadanie dość obszerne, także zadanie takie publiczne, pedagogiki politycznej, którą trzeba prowadzić po jednej i po drugiej stronie granicy.
3: Ale tego nie zastąpi ta umowa wojskowa.
4: Umowa wojskowa, ona daje treść, o której trzeba będzie potem informować, mówić w takim dialogu publicznym i politycznym polskim. Umowa, oczywiście sama umowa tego nie zastąpi, natomiast wokół niej trzeba będzie poprowadzić także taką publiczną dyskusję, żeby do świadomości wszystkich dotarło, że dzisiaj Polska i Niemcy są sojusznikami w obronie przed tym samym zagrożeniem, które nadchodzi ze wschodu. Myśmy z dużą uwagą przyjęli pierwszą powojenną strategię wojskową Niemiec Zjednoczonych, która mniej więcej półtora miesiąca temu została ogłoszona przez ministra Pistoriusa, w której zdefiniowane są zagrożenia w zasadzie w taki sam sposób, jaki my je definiujemy. Jeśli chodzi o taką bazę aksjomatyczną, jesteśmy na tym samym poziomie. Tylko teraz trzeba to przełożyć na realne działania. Tych działań się dokonuje wiele. Już dzisiaj nikt w Polsce nie oburza się na to, że niemieckie oddziały bronią lotniska w Jasionce, czy ćwiczą razem z polskimi żołnierzami. Ale tu wiemy, jaki jest jeszcze potencjał tego, żeby tą sojusznicą rzeczywistość przełożyć rzeczywiście na język i konkretnej polityki w sensie mówienia o tym, jak i konkretnych działań. Niemcy przygotowują się do stacjonowania brygady niemieckiej w Litwie od 2027 roku. Czyli zaopatrzenie, transport, wszystko, co będzie wiązało się z rotacją, będzie w jakiś sposób też angażować Polskę, no bo jedyne połączenie lądowe między Niemcami a Litwą prowadzi przez Polskę.
3: A czy jest szansa, że Polsce uda się zmienić format E3, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, na format E4, do którego dojdzie też Polska we wszystkich tych sprawach dotyczących wschodniej flanki NATO, czyli też bezpieczeństwa Polski po wschodniej stronie, kwestii dotyczących Ukrainy?
4: Jestem przekonany, że tak, bo nie można mówić o wsparciu Ukrainy dzisiaj bez udziału Polski. Więc jeżeli to ma dotyczyć ten format E3 Ukrainy i obrony przed rosyjskim zagrożeniem, to Polska jest tu kluczowym partnerem i tutaj wszystkimi, zwłaszcza niemieckimi politykami się zgadzamy. Jeżeli ten format E3 rozmawia także o udziale państw, które tworzą ten format, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, w zabezpieczeniu swobody żeglugi w cieśninie Ormus, no Polska tutaj nie jest uczestnikiem tych działań. Ważne jest, żeby w tych wszystkich kwestiach dotyczących flanki wschodniej, naszego bezpieczeństwa bezpośrednio, Polska była uczestnikiem i tu jestem przekonany, że będziemy mieli także swój udział w tych wszystkich rozmowach strategicznych.
3: A skąd u pana ten optymizm, że to się uda? Zmienić E3 na A4?
4: Nie wiem, czy na E4, bo to też nie jest tak, że to tylko E4. Jest w Europie też więcej państw, które mogą wnieść bardzo poważny wkład do całego wysiłku w zabezpieczeniu nas przed agresją potencjalną rosyjską, czy też odbudowie Ukrainy. Popatrzmy cały obszar Morza Bałtyckiego, gdzie w zasadzie wszyscy się zgadzamy między sobą, od Finlandii przez Norwegię po Danię, Niemcy. Więc nie twórzmy takiego ekskluzywnego formatu, bo zawsze ekskluzywność takiego formatu powoduje irytację partnerów. Innych, którzy też mają poważne albo obawy przed tym, co się może zdarzyć, albo mogą wnieść poważny wkład do tego, żeby te obawy rozproszyć.
3: Na koniec chciałbym pana zapytać o kwestię dotyczącą młodzieży. Obiecałem sobie, że zrobimy taki spacer po tematach dotyczących Forum Polsko-Niemieckiego. Jednym z takich tematów jest młode pokolenie. I zastanawiam się, czy młode pokolenie to jest dzisiaj tylko taki smaczek, który dodaje się do różnych eventów, do różnych wydarzeń, żeby powiedzieć, że dbamy też o młode pokolenie. Czy jest jakiś realny wpływ na to, jak młode pokolenie w Polsce i w Niemczech rzeczywiście, no jak ich doinwestować, że tak powiem, młodych ludzi, żeby nawzajem interesowali się krajem sąsiada, żeby chcieli współtworzyć tą rzeczywistość?
4: Ja od razu kojarzą mi się lata 80., kiedy ja byłem młodym pokoleniem i interesowałem się relacjami polsko-niemieckimi i zaczynałem tworzyć jakieś pierwsze inicjatywy w kierunku tworzenia takich mostów na bardzo ograniczoną skalę, ale które mnie wiele nauczyły i które do dzisiaj są dla mnie takim fundamentem tego, co potem robiłem. Dzisiaj nie ma takiego jednego elementu, wokół którego możemy te nowe relacje tworzyć i emocjonalnie wciągać młode pokolenie. Lata 80. były innymi latami. Wtedy ten emocjonalny ładunek był bardzo silny, bo jeszcze było to poczucie konieczności pojednania powojennego, kwestia zjednoczenia Niemiec jako warunku tego, żeby Polska mogła być częścią Zachodu. Dzisiaj my zapominamy o tym, że te pierwsze pomysły o tym, że zjednoczenie Niemiec jest warunkiem koniecznym do tego, żeby Polska była częścią Zachodu, wyszły z kręgu kultury, spod pióra Juliusza Mieroszewskiego na początku lat 50. Czyli to gdzieś tam już od lat zaraz powojennych w głowach mądrych ludzi zaczynało kiełkować. My musimy teraz tym młodym ludziom też próbować przekazać te nowe pomysły i dla mnie taką kwestią, która mogłaby stanowić taki zaczyn tego, żeby wciągać tych młodych ludzi, to jest po pierwsze ekspansja polskiej gospodarki na terenie Niemiec. Dzisiaj obserwujemy już, że polskie firmy coraz odważniej wchodzą na rynek niemiecki. Dużym dla nas i miłym zaskoczeniem było odzew na pomysł powołania Polskiego Klubu Biznesu przy ambasadzie, gdzie się zgłosiło firm dwa razy więcej niż myśmy przypuszczali w optymistycznych naszych założeniach, że dołączy do tego klubu. I do tego pojawiły się firmy, które już na rynku niemieckim od lat działają z prywatnym kapitałem, inwestują, budują relacje polsko-niemieckie. Więc to połączenie obszarów gospodarczych jest jednym z takich ważnych elementów. Drugim elementem jest właśnie to poczucie tego, że z punktu widzenia zagrożeń cywilizacyjnych, egzystencjalnych, my jesteśmy partnerami, którzy odczuwają te same problemy. Że nie ma różnicy między oczekiwaniami dzisiejszych młodych Niemców a młodych Polaków. No, chcą móc w spokoju założyć rodziny, pracować i zostawić świat troszkę lepszy swoim dzieciom. No więc budujmy to poczucie, że mamy te same cele, te same perspektywy i wyszliśmy już z tego okresu, gdy dominującym akcentem w relacjach polsko-niemieckich było pojednanie. Ja się wsłuchuję w te wypowiedzi różnych osób, które mówią o relacjach polsko-niemieckich. Pojednanie już się przestaje w zasadzie pojawiać jako słowo, które by organizowało myślenie. Dziś jest raczej o budowie wspólnoty interesów mowa. I myślę, że wokół tego możemy także zachęcić trochę młodych ludzi do tego, żeby w tym duchu działali, takiej wspólnoty interesów, bo to będzie ten zaczyn na przyszłość.
3: Czyli jak mówił Knut Abraham w debacie, którą wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, to już nie junior partner, tylko po prostu partner.
4: Tak, to zdecydowanie tak. Już nikt nie mówi o tym, że my jesteśmy tylko odbiorcą pomysłów niemieckich, czy odbiorcą technologii i towarów niemieckich. Ja trochę to, co mówi Knut Abraham przewrotnie, w inne słowa ubieram. Dziś wzrost gospodarczy przychodzi od wschodniej granicy Niemiec, a nie od zachodniej granicy Niemiec. Więc Niemcy, patrzcie na to, co się dzieje za waszą wschodnią granicą. Tuż obok, te 100 kilometrów od Berlina.
3: Szkoda, że nadajemy w języku polskim, ale przetłumaczymy to także dla tych, którzy to powinni usłyszeć. Jan Tompiński był dzisiaj naszym i waszym gościem, ambasador Polski w Niemczech. Dziękuję za to spotkanie i za gościnę, bo nasz podcast, naszą audycję nagrywamy właśnie w ambasadzie Polski w Berlinie.
4: Dziękuję.
3: A ja dziękuję za uwagę także wam, słuchaczom Kosmo po Polsku, i przypomnę, że na naszej stronie kosmopopolsku.de znajdziecie wiele różnych ciekawych podcastów o życiu i pracy Polaków w Niemczech. Oczywiście jesteśmy też na klasycznych portalach podcastowych. Wystarczy wpisać tam Kosmo po Polsku i już macie wasz ulubiony podcast w Niemczech. Serdecznie zapraszam, a dzisiaj podcast przygotował Tomasz Kycia. Do usłyszenia.
2: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.